Quatsch nagle siadły pod drzewem. Skąd się tu nikt nie wie. Quatsch nagle siadły pod drzewem. Dwa cznadle siadły pod drzewem.

0: jakaś tratwa albo deska i już się wygodnie mieszka. Jakaś tratwa albo deska i już się wygodnie mieszka.
1: Dwa cznadle siadły pod drzewem, skąd się tu wzięły, nikt nie wie.

0: Das Quartett Hearth, Susanna Santos Silva mit Erasmussen Adarave und Kaya Draxler. Wir haben gehört von ihrer Veröffentlichung Melt aus dem Jahr 2021. Ein Stück, das nennt sich At Daybreak. Und weiter geht's in unserer Stunde mit Musik von und mit Kaya Draxler mit einer Solo-Veröffentlichung aus dem Jahr 2022. In Otherness Oneself heißt die CD. Und wir hören ein Stückchen, das nennt sich Tennis Slowly. Das ist eine Klaviervariation über ein Gedicht aus den 1950er Jahren von Witbold Gombrowicz, den wir da auch sprechen hören. Und dem Text, da geht es um Tennis.
1: Poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja, czwartek ja, piątek. Piszę ten dziennik z niechęcią. Jego nieszczera szczerość męczy mnie. Dla kogo piszę? Jeśli dla siebie, dlaczego to idzie do druku? A jeśli dla czytelnika, dlaczego udaję, że rozmawiam ze sobą? Mówisz do siebie tak, żeby cię inni słyszeli? Jakże daleko jestem od pewności i rozmachu, które grają we mnie, gdy, wybaczcie, tworzę. Tu na tych kartkach czuję się, jakbym z nocy błogosławionej wydostawał się na twarde światło poranka, które wypełnia mnie poziewaniem i wywleka na jaw moje usterki. A jednak zdaję sobie sprawę, że trzeba być sobą na wszystkich piętrach pisania. To znaczy, że powinienem móc wyrazić się nie tylko w formacie lub dramacie, ale i w zwykłej prozie, w artykule czy w dzienniku. I lot sztuki musi znaleźć odpowiednik w sferze życia zwyczajnego, jak cień kondora kładzie się na ziemi. Co więcej, to przejście w świat codzienny z dzieciny cofniętej w najdalszą głąb, nieomal w podziemie, jest dla mnie sprawą niezmiernej wagi. Chcę być balonem, ale na uwięzi, anteną, ale uziemioną. Chcę być zdolny do przełożenia siebie na język zwyczajny. Ale traduttore, traditore, tu zdradzam siebie, jestem poniżej siebie. Trudność na tym polega, że piszą sobie, ale nie w nocy, nie w samotności, tylko właśnie w gazecie i wśród ludzi. Nie mogę w tych warunkach potraktować siebie z należytą powagą. Muszę być skromny. I znów mnie męczy to samo, co przez całe życie mnie męczyło, co tak zaważyło na moim sposobie bycia z ludźmi, ta konieczność lekceważenia siebie, aby się dostroić do tych, którzy mnie lekceważą lub którzy w ogóle nie mają o mnie zielonego pojęcia. A tej skromności ja za nic nie chcę się poddać i odczuwam ją jako mego śmiertelnego wroga. Wiem i powiedziałam niejednokrotnie, że każdy artysta musi być pretensjonalny, gdyż pretenduje na cokół pomnika. Ale że zarazem ukrywanie tych pretensji jest błędem stylu, jest dowodem złego rozwiązania wewnętrznego. Jawność. Trzeba grać w otwarte karty. Pisanie nie jest niczym innym, tylko walką, jaką toczy artysta z ludźmi o własną wybitność.
0: Tennis Slowly, Kaya Draxler am piano. Über einen Text geschrieben und eingesprochen von Witold Gombrowicz in den 1950er Jahren. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Ausgabe von Entartet angelangt. Im Studio verantwortlich für die Sendung Florian Wieland. In der kommenden Woche an dieser Stelle wieder Entartet. Hat wie gewohnt mit Christian Clement und ich bin dann wieder in 14 Tagen an der Reihe. Zum Schluss nochmal ein Stück von Chakya und Pochatz, Kibitz und Uhu von ihrem Album Flapping. das Stückchen Trudne Sprone 2.0, der Titel angelehnt an die polnische Erfolgsserie. Damit sage ich Tschüss, bis der Tage.